0: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: In der Europäischen Union gibt es verschiedene Arten von Rechtsakten. Einige sind verbindlich, andere nicht. Einige gelten für alle Mitgliedstaaten, andere nur für einige. Heute sehen wir uns eine ganz bestimmte Form von Rechtsakten genauer an: die Richtlinie.
2: Eine Richtlinie ist eine von den EU-Organen verabschiedete Vorschrift, die an die Mitgliedstaaten gerichtet ist. Darin legt die EU ein Ziel fest, das erreicht werden muss. Richtlinien gehören zum sogenannten Sekundärrecht der EU. Das sind alle Rechtsakte, die auf den Grundsätzen und Zielen der EU-Verträge, dem Primärrecht, beruhen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann hören Sie sich gerne auch die Folge EU-Verträge, das Fundament der EU, aus dieser Podcast-Reihe an.
1: Aber sehen wir uns nun erst einmal die Richtlinien der EU genauer an. Nehmen wir dafür beispielsweise die Richtlinie zu Einwegkunststoffen. Sie soll die Folgen bestimmter Einwegkunststoffe für die Umwelt verringern. Dazu forderte die EU von den Mitgliedstaaten, den Gebrauch von Einwegkunststoffen wie Plastiktellern, Strohhalmen und Bechern einzuschränken oder zu verbieten. Die Richtlinie wurde im Juni 2019 veröffentlicht. Sie gilt seit Juli 2021. Natürlich kann man das Ziel einer Richtlinie nicht von heute auf morgen erreichen. Es braucht Zeit, die Bestimmungen in die einzelstaatlichen Vorschriften zu übernehmen. Es braucht Zeit, bestehende Vorräte an Einwegkunststoffartikeln zu verkaufen. Und es braucht Zeit, das Konsumverhalten anzupassen. Sieht man sich jedoch heute um, haben beispielsweise Glas- oder Papierstrohhalme die Plastikstrohhalme weitgehend ersetzt.
2: Bis eine Richtlinie fertig ist, muss sie mehrere Phasen durchlaufen. Zuerst legt die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag vor. Er wird dann vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union geprüft und nach Bedarf geändert. Das Parlament ist also sowohl an der Ausarbeitung als auch an der Annahme von Richtlinien beteiligt.
1: Nachdem die EU eine Richtlinie angenommen hat, muss sie in einem letzten Schritt noch in das innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Man spricht auch von der Umsetzung in das einzelstaatliche Recht. Denn im Gegensatz zu Verordnungen, die in der gesamten EU direkt gelten, gelten die Bestimmungen von Richtlinien erst, wenn sie Bestandteil einzelstaatlicher Vorschriften sind. Aber wie funktioniert das?
2: Nun, die Behörden der Mitgliedstaaten entscheiden, wie sie die Richtlinie ins einzelstaatliche Recht aufnehmen wollen. Normalerweise haben sie dafür ab dem Tag, an dem die Richtlinie angenommen wurde, 2 Jahre Zeit. Dieser Zeitraum kann aber bei Bedarf verlängert werden, um den Mitgliedstaaten und dem europäischen Binnenmarkt die Umstellung zu erleichtern.
1: Damit eine Richtlinie wirksam wird, müssen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Die Behörden der Mitgliedstaaten müssen der Kommission mitteilen, welche Schritte sie unternehmen wollen. Machen sie das nicht, leitet die Kommission wegen dieser mangelnden Kommunikation ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren ein. Was das ist, erklären wir Ihnen gleich.
2: Doch zurück zu den Richtlinien. Sie können Mindestnormen enthalten. Die Mitgliedstaaten können aber durchaus strengere Normen festlegen, besonders wenn das bereits im Rahmen ihrer einzelstaatlichen Vorschriften erforderlich ist. Sie dürfen jedoch keine Normen festlegen, die hinter dem zurückbleiben, was die EU in der Richtlinie fordert. In Richtlinien finden sich daher gemeinsame Schwellenwerte, um die Vorschriften in der gesamten EU anzugleichen.
1: Setzt ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht in einzelstaatliches Recht um, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das geht auch dann, wenn Mitgliedstaaten Richtlinien nicht ordnungsgemäß umsetzen.
2: Behebt der betroffene Mitgliedstaat das Problem nach dem ersten Mahnschreiben nicht, kann die Kommission den Fall vor den Europäischen Gerichtshof bringen. In bestimmten Fällen kann die Kommission den Gerichtshof auch bitten, finanzielle Sanktionen gegen den jeweiligen Mitgliedstaat zu verhängen.
1: Die festgelegten Strafzahlungen müssen so hoch sein, dass sie zugleich verhältnismäßig sind und abschreckend wirken. Das bedeutet zum einen, dass die Summe hoch genug sein muss, damit der Mitgliedstaat beginnt, die Richtlinie zu befolgen. Sie muss daher größer sein als der Vorteil, den der Mitgliedstaat daraus zieht, sich nicht an die Richtlinie zu halten. Zum anderen muss die Summe aber auch hoch genug sein, um dem Mitgliedstaat einen Grund zu geben, die Richtlinie tatsächlich umzusetzen.
2: Das Strafmaß fällt je nach Zahlungsfähigkeit eines Staates unterschiedlich aus. Die Strafen sollen die Mitgliedstaaten aber nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Davon hätte niemand etwas. Vielmehr soll ein Vertragsverletzungsverfahren dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten das Unionsrecht im Interesse der Menschen in der gesamten EU anwenden.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Pandemija COVID-19 in ruska vojna proti Ukrajini sta močno vplivali na delo Evropskega parlamenta v devetem parlamentarnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024. Po zdravstveni krizi in geopolitičnih izzivih se je parlament v tem obdobju osredotočil na zeleni in digitalni prehod, da bi izboljšal odpornost Unije in hkrati ukrepil demokratične vrednote. Poslušate oddajo Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo pregledali glavne dosežke Evropskega parlamenta v devetem parlamentarnem obdobju. Gospodarsko in socialno okrevanje ter stabilen proračun Unije. Evropski parlament je v devetem zakonodajnem obdobju prizadevanje usmeril v okrevanje gospodarstva in družbe po pandemiji. Da bi odpravili posledice koronavirusne krize in financirali novo generacijo evropskih mehanizmov, so poslanci leta 2020 uspešno izpogajali največji finančni sveženj doslej. Vodilni programi, kot sta program Evropske unije za zdravje in obzorje Evropa, so prejeli 16 milijard evrov. Obsežen proračun Unije je bil vključen pri financiranju pobud za okrevanje, podpori podjetij in ohranjanju družbene kohezije v državah članicah. Zaradi vojne v Ukrajini in potrebe po večji neodvisnosti evropske industrije je bil dolgoročni proračun revidiran, zato vključuje pobude, kot sta Instrument za Ukrajino in Platforma za strateške tehnologije za Evropo. Parlament je nadzoroval evropska sredstva in spremljal, ali države članice upoštevajo podnebne in digitalne cilje ter načela pravne države. Na področju socialne pravičnosti so se poslanci zauzemali za poštene plače, davčno preglednost in predpise proti prisilnemu delu. Prizadevanja za boj proti korupciji in pranju denarja pa so podkrepili z novo zakonodajo. Varstvo podnebja in okoljski ukrepi. Evropski parlament je zaradi podnebne krize v tem obdobju obravnaval tudi varstvo okolja in trajnost. Sprejel je ambiciozne ukrepe za zmanjšanje emisij ogljika, uporabo obnovljivih virov energije in podpiranje okolju prijaznejšega gospodarstva. S posebnimi pravili iz junija 2021 se je Unija zavezala, da bo do leta 2050 postala podnebno neutralna, do leta 2030 pa zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55%. Parlament je tudi poostril pravila o kakovosti zraka in sprejel nove zahteve za zmanjšanje količine odpadne embalaže in industrijskih emisij v Uniji. Osredotočil se je zlasti na čiste tehnologije in pobude za krožno gospodarstvo ter ukrepe za boj proti krčenju gozdov in spodbujanje trajnostne potrošnje. Pravila za varno in konkurenčno digitalno okolje. Na digitalnem področju so se poslanci posvetili večji varnosti in konkurenčnosti. Sprejeli so uredbe za zaščito zasebnosti podatkov, Izboljšanje kibernetske varnosti in spodbujanje inovacij na področju digitalnih tehnologij, s čimer so postavili temelje za uspešno digitalno gospodarstvo. Pozvali so tudi k etični umetni inteligenci, večji odgovornosti spletnih družb in zanesljivemu varstvu podatkov. S pobudami, kot sta akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih, so postavili standarde za pošteno konkurenco in pravice uporabnikov. Uvedli so strožje ukrepe na področju kibernetske varnosti in vzpostavili evropski zdravstveni podatkovni prostor. Potrošniška politika v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom. Parlament je v središče zelenega in digitalnega prehoda postavil pravice in varstvo potrošnikov. Sprejel je ukrepe za opolnomočanje potrošnikov, spodbujanje trajnostnih potrošniških praks in večjo digitalno pismenost ter poskrbel, da te ugodnosti lahko izkoristijo vsi prebivalci Unije. Oblikovanje Evropske zdravstvene unije. Evropska zdravstvena unija je bila ena od prednostnih nalog parlamenta v 9. zakonodajnem obdobju, njen cilj pa je izboljšati zdravstvene sisteme in pripravljenost na pandemije. Vzpostavljena so bila skupna prizadevanja za uspešno usklajevanje, dostopna cepiva in kakovostno zdravstveno infrastrukturo v državah članicah. Financiranje programa Unije za zdravje se je potrojilo, nova sredstva pa bodo omogočila kakovostnejšo javno zdravstveno infrastrukturo in učinkovitejše odzivanje na krize. Za uspešnejše usklajevanje je bil ustanovljen stalni pododbor za javno zdravje, s pobudami, kot je Evropska kartica ugodnosti za invalide, pa se je izboljšal dostop do zdravstvenega varstva in vključenost vanj. Reforma migracijske in azilne politike. Reševanje izzivov na področju migracij in azila ostaja prednostna naloga parlamenta, ki se je prizadeval za celovito reformo migracijskega in azilnega sistema v Uniji. Sprejel je pravične in humane migracijske politike, ki bodo ohranile solidarnost med državami članicami in varovale načela človekovih pravic. S svežnjem o migracijah in azilu so bile uvedene celovite reforme za poenostavitev postopkov, zaščito človekovih pravic migrantov in odpravo temeljnih vzrokov migracij. Poslanci so se osredotočili zlasti na zakonite migracijske poti, vključevanje novih migrantov na trg dela in nadzor Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, pri čemer so upoštevali tako varnost meja kot humanitarna vprašanja. Parlament podpira Ukrajino. V napetih geopolitičnih razmerah je Evropski parlament Ukrajini stal ob strani. Obsodil je rusko vojno agresijo, uvedel sankcije in ji nudil humanitarno pomoč. Poslanci so pozvali k pogajanjem o pristopu k Evropski uniji in priznanju ruskih vojnih hudodelstev ter podprli demokratične težnje in suverenost Ukrajine. Unija je poskrbela za diplomatsko in humanitarno podporo Ukrajine, s čimer je ponovno potrdila zavezanost miru, stabilnosti in suverenosti njenih sosed. S pobudami za mednarodno sodelovanje in človekove pravice je pokazala, da je pomembna svetovna akterka. Evropska demokracija, skupne vrednote, pravila in pravice. Spoštovanje demokratičnih vrednot in temeljnih pravic je še vedno temelj Evropske unije. Delo parlamenta je bilo usmerjeno v krepitev demokratičnih institucij, zaščito pravne države in pravic vseh, ki živijo v Uniji, da bi zagotovili celovitost in odpornost evropske demokracije. Volilna in institucionalna reforma. Parlament je upošteval pozive k volilnim in institucionalnim reformam za večjo preglednost, odgovornost in demokratično upravljanje v Uniji. Predlagal je, naj se poenostavijo postopke odločanja, spodbudi udejstvovanje državljanov in okrepi zaupanje v evropske institucije. Parlament je kljub nepričakovanim okoliščinam naredil velik korak proti bolj zeleni, digitalni in odpornejši Evropi. Unija je napore usmerila v gospodarsko okrevanje, podnebne ukrepe in demokratične vrednote ter je zato pripravljena na prihodnje izzive. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl.
4: jak zgłosić się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Promowanie integracji europejskiej, zachęcanie obywateli do głosowania i rozwiązywanie lokalnych problemów to jedne z priorytetów polityki europejskiej. Słyszymy o nich bez przerwy. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Dla większości z nas, a szczególnie dla osób młodych, są to dość odległe i nieuchwytne tematy. Komisja Europejska dokłada starań, by skuteczniej docierać do młodego pokolenia. W tym celu przekształciła dawny wolontariat europejski w Europejski Korpus Solidarności. Program, który ma zwiększyć udział młodych w kształtowaniu Europy. Europejski Korpus Solidarności angażuje młodych ludzi, łączy ich i wzmacnia ich pozycję. Była europosłanka Michaela Szojdrowa w taki sposób wyjaśniła, jak inicjatywa ta aktywizuje młodych obywateli.
5: Ten program ma przede wszystkim zachęcać młodych ludzi i organizacje do działań solidarnościowych, głównie wolontariatu. Pozwoli uczestnikom zdobyć doświadczenie i rozwinie ich aktywną postawę obywatelską.
4: To jednak nie wszystko. Europejski Korpus Solidarności obejmuje także projekty pomocy humanitarnej. Wolontariusze mogą teraz działać nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Były komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Nowracic, uważa, że to ważny krok.
6: W czasach rosnącej niezgody i pogłębiających się różnic kulturowych między krajami i społecznościami, to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy scementować i rozwijać to, co już wypracowaliśmy. Wprowadzamy jedną istotną zmianę. Będziemy oferować wsparcie dla wolontariuszy w projektach dotyczących pomocy humanitarnej. To może być pierwszy krok do stworzenia światowej społeczności wolontariuszy.
4: Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz od 18 do 30 lat, możesz zgłosić się do udziału w projektach w ponad 60 państwach i terytoriach. Projekty są pogrupowane geograficznie, tematycznie i według daty rozpoczęcia. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz rozwiązać quiz. Dzięki niemu znajdziesz inicjatywy odpowiadające Twoim zainteresowaniom. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz zgłosić się do udziału w wolontariacie, projektach solidarnościowych i projektach w zakresie pomocy humanitarnej. W tych ostatnich obowiązuje wyższy limit wieku – 35 lat. Opisy inicjatyw zawierają informacje o dacie rozpoczęcia, czasie trwania projektu i terminie składania wniosków. Dowiesz się z nich także, jakie są kryteria przyjęcia, wymagane umiejętności i oczywiście, na czym dokładnie polegają zadania wolontariuszy. Do zgłoszenia trzeba zwykle dołączyć dwa dokumenty. CV, w którym możesz opisać nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także swoje pasje i działania, w które się angażujesz, oraz list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego dany projekt do Ciebie przemawia. Elena Degan, koordynatorka programu Europejskiego Korpusu Solidarności, podkreśliła, jak ważne jest uczenie się pozaformalne.
5: Warto skupić się na liście motywacyjnym. W przypadku wolontariatu nie jest wymagane duże doświadczenie zawodowe. Natomiast liczy się motywacja do działania na szczeblu europejskim. Pasje, doświadczenie w działaniach grupowych czy zainteresowania są niekiedy ważniejsze niż to, jaką się wykonywało pracę.
4: Po zebraniu zgłoszeń organizacje skontaktują się z wybranymi kandydatami. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której poznasz szczegóły dotyczące projektu. Dowiesz się, jakie będą warunki pracy, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, na jaki zwrot kosztów podróży możesz liczyć, jakie są wymagania wizowe, a także gdzie będziesz mieszkać. Kiedy poznasz wszystkie szczegóły i zdecydujesz się na udział w projekcie, Twoja przygoda oficjalnie się rozpocznie. Możesz liczyć na wsparcie tzw. wolontariackiej sieci bezpieczeństwa. Sieć ta składa się z organizacji i ludzi, którzy pomagają wolontariuszom na wszystkich etapach. W ramach sieci wsparcia organizacja wysyłająca z Twojego kraju pomoże Ci się przygotować, przeszkoli Cię i zatwierdzi projekt. Organizacja przyjmująca powita Cię na miejscu, zapewni Ci zakwaterowanie, posiłki, kieszonkowe i zwróci koszty podróży. Miejscowy mentor pomoże Ci odnaleźć się w nowej kulturze i poradzić sobie z wyzwaniami. Agencja Krajowa będzie czuwać nad całością projektu i sprawdzi, czy spełnia on normy Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz liczyć na ich pomoc. Wolontariusze pracują zwykle od 30 do 38 godzin tygodniowo. Praca to jednak nie wszystko. Liczy się także Twoje doświadczenie. Uczestnicząc w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, w pełni zanurzysz się w lokalnej kulturze. Poczujesz się częścią zarówno europejskiej, jak i lokalnej wspólnoty wartości. Potrzebujesz pomocy w nauce języka? Żaden problem. Dostaniesz dostęp do darmowych kursów online wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Aby szybciej się zadomowić i wynieść z programu jak najwięcej, otrzymasz wsparcie zarówno w trakcie szkolenia wprowadzającego, jak i podczas oceny śródokresowej. Na szkoleniu wprowadzającym poznasz innych wolontariuszy. Otrzymasz od nich wsparcie i rady, jak odnaleźć się w nowym miejscu. Ocena śródokresowa to okazja, by zastanowić się nad swoją pracą, podzielić się doświadczeniami i zaplanować następne kroki. Ma wspomóc Twój rozwój osobisty i zawodowy. Dla niektórych wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności to dopiero początek. Tak było w przypadku Adriana Kobo. Doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu pomogło mu dostać się na staż w Parlamencie Europejskim.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
6: To wspaniałe, że ludzie angażują się w wolontariat z tylu różnych powodów. Nieważne, czy planujesz zgłosić się do kolejnego projektu, ubiegać się o stypendium dla doktorantów, czy po prostu robisz sobie rok przerwy, żeby przewietrzyć głowę. Niezależnie od motywacji, wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności da Ci satysfakcję. Co ważne, zdobędziesz informacje i kontakty, które pozwolą Ci zrealizować Twoje plany. Uważam, że to doskonała okazja, by poznać nowe środowiska i miejsca i nawiązać kontakty, by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty. I to chyba najważniejsze.
7: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
4: Udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności to więcej niż wpis w CV. Dla Carmen Sanz wolontariat w Chorwacji był impulsem do rozwoju. To była przede wszystkim podróż w głąb siebie. Poznałam lepiej swoją branżę, ale też przekonałam się, co lubię robić. Kiedyś panicznie bałam się wystąpień publicznych. Teraz je uwielbiam. Przezwyciężyłam tremę na dobre. Skoro byłam w stanie uczyć chorwackich nastolatków hiszpańskiego, to poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Ten wyjazd wiele mi dał. Nabrałam pewności siebie. Uważam, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy.
2: W Europejskim Korpusie Solidarności nie chodzi tylko o projekty i politykę. Chodzi o Ciebie, Twoją historię, rozwój, Twoje miejsce w Europie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Europejskiego Korpusu Solidarności i sprawdź, dokąd Cię to zaprowadzi. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
8: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one, the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'état in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
9: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopuni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
8: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonel stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
10: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε σας πήρα την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
9: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts, and interviews until democracy was restored in 1974.
8: Back in Greece, Mercouri helped found the Panhellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving minister for culture in the history of Greece. As minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
10: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral? What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
9: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
8: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
9: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
8: This podcast is brought to you by the European Parliament.
11: Já ouviu falar dos vice-presidentes do Parlamento Europeu? Pelo título do cargo, é evidente que desempenham um papel crucial no Parlamento e que são figuras políticas importantes. Mas sabe o que realmente fazem? quem são e como são eleitos os vice-presidentes do Parlamento Europeu? Tal como para o Presidente, as eleições são também o primeiro passo para os vice-presidentes. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento elege o seu Presidente e vice-presidentes a cada 2 anos e meio. Os vice-presidentes da primeira metade da legislatura são eleitos em julho, após as eleições europeias. A segunda eleição realiza-se a meio da legislatura, 2 anos e meio mais tarde, em janeiro. A eleição de um novo vice-presidente também pode ser convocada se um dos lugares de vice-presidentes ficar vago. Tal pode ocorrer, entre outras razões, se um vice-presidente em exercício assumir uma posição política diferente no seu país ou noutra instituição da UE. Assistimos a este processo em janeiro de 2023, quando Mark Angel, deputado pelo Luxemburgo, foi eleito vice-presidente. Substituiu Eva Kaili, deputada grega, que foi afastada do Parlamento na sequência de um escândalo de branqueamento de capitais e corrupção. Os candidatos a vice-presidente podem ser nomeados por um grupo político do Parlamento ou por um grupo que constitua 1/20 de todos os eurodeputados, ou seja, pelo menos 36 parlamentares. Para ser eleito, um candidato precisa de maioria absoluta, o que significa que tem de obter mais de metade de todos os votos expressos por escrutínio secreto. São então eleitos até 14 candidatos que obtenham a maioria absoluta na primeira volta de escrutínio. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao número de lugares a preencher, realiza-se uma segunda volta, nas mesmas condições, para preencher os restantes lugares. Se for necessária uma terceira volta, os candidatos são eleitos por maioria relativa, pelo que é selecionado quem obtiver o maior número de votos. No caso raro de um empate, é eleito o candidato mais velho. Agora que já sabemos quem elege os vice-presidentes e como este processo se desenrola, conhecemos melhor as suas funções e deveres. O Presidente delega tarefas específicas nos 14 vice-presidentes, cujas principais funções consistem em assistir, representar e substituir o Presidente do Parlamento Europeu, quando necessário. Por exemplo, podem presidir às sessões plenárias do Parlamento, nomeadamente abrir, encerrar ou suspender as sessões. Durante estas sessões, os vice-presidentes mantêm a ordem, dão a palavra aos deputados, encerram os debates, submetem assuntos à votação e anunciam os resultados. Os vice-presidentes podem também representar o Parlamento nas relações internacionais, em cerimónias e em questões administrativas, jurídicas e financeiras. Tal inclui frequentemente visitas a países terceiros e reuniões com representantes de outras instituições. Por último, os vice-presidentes também fazem parte da mesa do Parlamento Europeu, que estabelece as regras para o bom funcionamento da instituição. A mesa elabora ainda o projeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Ao escolherem os membros da mesa, os deputados procuram garantir que os vice-presidentes e os coestores representam, de um modo geral, os diferentes grupos políticos do Parlamento. Neste podcast, analisamos o papel essencial que os vice-presidentes desempenham no Parlamento Europeu. Para mais informações sobre outros papéis importantes no Parlamento, como o de presidente, o da mesa e o dos coestores, ouça os outros episódios da série de podcasts O Jargão Simplificado sobre estes temas específicos. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu. Alguma vez se interrogou sobre quem paga a nova linha de autocarro que apanha para o trabalho ou aquele centro cultural de que tanto gosta e que já foi um edifício abandonado? Em toda a Europa, as cidades e as regiões estão em constante mudança. As ruas estão a ser requalificadas, os transportes públicos a tornar-se mais ecológicos e novos serviços estão a surgir. O que muitos de nós não têm consciência é de que, por trás de muitas destas mudanças visíveis, estão iniciativas de financiamento da UE. Estes programas destinam-se a apoiar as cidades e a melhorar a vida cotidiana dos seus habitantes, em que nos incluímos. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, analisamos a forma como o financiamento da UE ajuda as cidades a dar resposta aos desafios cotidianos e a melhorar a vida em termos concretos. As cidades utilizam os fundos europeus para suprir as necessidades locais, quer se trate de modernizar infraestruturas envelhecidas ou de tornar os transportes públicos mais acessíveis. Por outras palavras, os fundos europeus ajudam as cidades a facilitar-lhe a vida. A ideia na origem deste tipo de apoio não é nova. Remonta à Cimeira de Paris de 1972, quando os dirigentes europeus reconheceram que as grandes diferenças entre as regiões criavam obstáculos ao crescimento e às oportunidades. Alguns locais prosperavam, ao passo que outros careciam de investimento. Esta mensagem transparece claramente numa conferência de imprensa dada por Albert Borchette, na altura membro da Comissão Europeia e publicada pelo Serviço Audiovisual da instituição.
12: Deve também reconhecer-se que, por razões económicas, políticas e humanas, não podemos ter tais disparidades entre as diferentes regiões da comunidade europeia, em particular se quisermos construir uma Europa integrada e uma União Económica e Monetária. A solução era reunir recursos a nível europeu e investi-los onde pudessem fazer uma maior diferença. Aquilo a que chamamos atualmente política de coesão da UE. Ou seja, a forma como a União reduz os desequilíbrios entre regiões para que as pessoas tenham oportunidades semelhantes onde quer que vivam. Esta política inclui 4 programas de financiamento fundamentais. Um destes programas é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que se centra nas localidades. Ajuda as cidades e as regiões a investir em melhores infraestruturas, transportes públicos modernos e inovação digital. Graças ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, cidades como Essen, na Alemanha, e Lodz, na Polónia, transformaram antigas zonas industriais em bairros onde reina a cultura e renovaram espaços públicos. Outro programa emblemático é o Fundo Social Europeu Mais. Centra-se nas pessoas e apoia a formação, programas de emprego e projetos comunitários. Graças a este fundo, cidades como Bruxelas, na Bélgica, e Coimbra, em Portugal, desenvolveram programas de formação adaptados às pessoas com deficiência e melhoraram os serviços de prestação de cuidados aos residentes mais velhos. A par destes 2 programas de financiamento, há também o Fundo de Coesão, que apoia projetos de infraestruturas de grande escala em Estados-membros menos abastados. O Fundo de Coesão apoia projetos relacionados com as infraestruturas de transportes e o ambiente, como linhas ferroviárias e sistemas de água mais limpos, que beneficiam as cidades. Por último, mas não menos importante, o Fundo para uma Transição Justa. Este programa apoiou o objetivo de

0: Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na zlyhanie mierovej misie OSN. V reakcii na to spustila Severoatlantická aliancia letecké útoky na pozície bosnianskych Srbov. Tie napokon viedli k podpísaniu Daytonskej mierovej dohody v decembri 1995, ktorá znamenala koniec vojny v Bosne. Bol zriadený Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, ktorého úlohou bolo stíhať vojnové zločiny spáchané počas balkánskych konfliktov v bývalých juhoslovanských republikách. V roku 2001 tribunál klasifikoval masaker v Srebrenici ako genocídu. Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Ratka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku Parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenia, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak Parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach Parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3 turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w pierwszej turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem Parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego Parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami Parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
4: Pärast seda, kui ÜRO seadis 2015. aastal kestliku arengu eesmärgid, on maailmas hakatud üha rohkem uusi keskkonnahoidlikke ja digilahendusi välja töötama. Euroopa Liit soovib, et teadusesse ja innovatsiooni tehtavate avaliku sektori investeeringute kasutegur oleks võimalikult suur. Selleks tuleks ressursid ühendada ja kaasata ühiste eesmärkide poole püüdlemisse eri taustaga osalisi. Investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni on investeeringud Euroopa tulevikku. Need võimaldavad meil maailma areenil teistega konkureerida, oma ühiskondliku mudelit säilitada ja parandavad lõppkokkuvõttes miljonite inimeste elusid, nii Euroopas kui ka kaugemal. Kuulate

Stosunki między Unią Europejską a Rosją są napięte od 2014 roku, kiedy to Rosja nielegalnie zajęła Krym. Nie poprawiły ich też wsparcie Rosji dla grup separatystycznych we wschodniej Ukrainie, kampanie dezinformacyjne oraz wewnętrzne naruszenia praw człowieka. Od kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję, Unia wspiera Ukrainę. W krótkim czasie przyjęła 11 pakietów bezprecedensowo surowych sankcji. Uderzyły one w najważniejsze sektory rosyjskiej gospodarki i elity polityczne. Unia nałożyła sankcje również na Białoruś i Iran, które pomagają Rosji prowadzić wojnę. Odbyło się dużo dyskusji i przeprowadzono wiele analiz na temat rzeczywistego wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę. Eksperci uważają, że mimo rosnących wyzwań, sankcje pozwoliły Unii osiągnąć już 3 ważne cele. Wysłała Rosji silny sygnał jedności Zachodu, trwale zmniejszyła zdolności wojskowe tego kraju, a także osłabiła jego gospodarkę i sektor energetyczny. Wszystko to ma długofalowe konsekwencje. Większość ekspertów ostrzega jednak, że sankcje nie są wystarczająco dotkliwe, aby ograniczyć zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Twierdzą, że Unia musi przyjąć dodatkowe środki, które wzmocnią sankcje. Wsparcie Unii dla Ukrainy nie ogranicza się do sankcji, ale obejmuje również pomoc finansową. Od wybuchu wojny do końca 2023 roku Unia przekazała Ukrainie i Ukraińcom pomoc w wysokości prawie 85 miliardów euro. Kwota ta obejmuje wsparcie finansowe, humanitarne, budżetowe i wojskowe od Unii, jej państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych. To także zasoby udostępnione państwom członkowskim, aby mogły zaspokajać potrzeby ukraińskich uchodźców. 1 lutego 2024 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie instrumentu na rzecz Ukrainy. Jest to specjalny pakiet o wartości 50 miliardów euro, z którego do 2027 roku będzie finansowana odbudowa i modernizacja Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem, Rosja może też zostać pociągnięta do pełnej odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Tuż po specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Rada Europejska raz jeszcze potwierdziła, że Europa będzie zawsze wspierać Ukrainę. Dobrze wiemy, że Ukraina walczy dla nas wszystkich. Dlatego będziemy udzielać jej koniecznej pomocy finansowej. Damy jej pewność, której tak bardzo potrzebuje i na którą zasługuje. 50 miliardów euro w 4 lata wyśle Putinowi bardzo ważny sygnał. Podczas pierwszej sesji plenarnej w lutym 2024 roku przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że 27 państw członkowskich podjęło decyzję jednogłośnie w ramach europejskiego budżetu. Od kiedy w 2014 roku Rosja bezprawnie zajęła Krym i Sewastopol, Parlament Europejski głośno domaga się surowych sankcji. Potępił inwazję Rosji na Ukrainę i żądał, aby rozszerzyć sankcje i lepiej je egzekwować. Apelował też, by skonfiskować rosyjskie aktywa zamrożone przez Unię i przeznaczyć je na odbudowę Ukrainy. W kwietniu 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów. Była to pierwsza wizyta wysokiego rangą przedstawiciela Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy od początku rosyjskiej agresji. W ten sposób przewodnicząca pokazała Ukrainie, że Unia stoi u jej boku. 2 lata po wybuchu wojny Roberta Metsola powiedziała w Strasburgu: